0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Tylko Bóg może nam dać prawdziwą radość, powiedział papież w wideo przesłaniu do młodych Amerykanów. Wezwał ich, by nie uciekali przed głosem powołania. Leon XIV pielgrzymuje dziś do grobu świętego Augustyna i rodzinnego miasta świętej Franciszki Cabrini, patronki emigrantów. Chcemy pokazać papieżowi, że zawsze może liczyć na augustianów, mówi kustosz sanktuarium w Pawii. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Prawdziwy pokój i doskonała radość to dary Boga. Aby je otrzymać, trzeba otworzyć się na Niego i zaufać Jego mocy, powiedział papież w wideo przesłaniu do amerykańskiej młodzieży, która uczestniczy w letnich konferencjach zorganizowanych przez franciszkanów. Leon XIV zachęca młodych, by oddali Bogu swoje życie. Pan potrzebuje misjonarzy, którzy zaniosą Jego słowo tym, którzy Go nie znają, powiedział Ojciec Święty.
2: Papież podkreślił, że Bóg potrzebuje świętych mężczyzn i kobiet, by zakładali kochające rodziny katolickie, kapłanów, by byli duchowymi ojcami i szafarzami sakramentów, a także zakonników i zakonnic, by byli świadkami prawdziwej radości Jego Królestwa. Jeśli czujecie, że Pan może wzywać was do jednego z tych powołań, nie zamykajcie się na to, ani nie odwracajcie się ze strachu, ale zróbcie krok naprzód i powiedzcie Panu: oto jestem, poślij mnie. Jednocześnie nie bójcie się porozmawiać o tym z zaufanym przyjacielem, księdzem lub siostrą zakonną. Papież przestrzegał też młodych Amerykanów przed szukaniem szczęścia w internecie, w rozwiązłości czy używkach. Tylko miłość Boga może zapewnić nam prawdziwą i doskonałą radość.
1: Leon XIV zapewnił młodych Amerykanów, że jeśli będą pielęgnować relacje z Bogiem przez regularną modlitwę i sakramenty, jeśli oddadzą się w Jego ręce, to z ich życia znikną niepokój, smutek i samotność, a Bóg rozpali ich serca. Papież pielgrzymuje dziś do grobu świętego Augustyna w Pawii oraz do Sant'Angelo Lodigiano, rodzinnego miasta świętej Franciszki Cabrini, patronki migrantów. Miasta te znajdują się w północnych Włoszech. W Pawii Leon XIV bywał wielokrotnie. Od VIII wieku znajduje się tam grób świętego Augustyna. W 2007 roku jako generał augustianów podejmował tam Benedykta XVI.
3: Jak mówi ojciec Gianfranco Casagrande, przeor augustianów w Pawii, dzisiejsza pielgrzymka to przede wszystkim spotkanie dwóch serc. Leona XIV i Augustyna, syna i ojca. Podkreśla, że od wyboru nowego papieża radykalnie wzrósł napływ pielgrzymów do bazyliki, w której znajduje się grób biskupa Hipony. Wizyta w Pawii to również spotkanie papieża z wielką rodziną augustiańską. Chcemy mu pokazać, że może na nas liczyć.
1: Pierwszy punkt wizyty papieża w Pawii to Narodowe Centrum Androterapii Onkologicznej. To światowy lider w leczeniu nowotworów za pomocą zaawansowanej technologii radioterapii, wykorzystującej cząstki atomowe zwane hadronami. Ojciec Święty spotkał się tam z personelem oraz pacjentami, spośród których pokaźną część stanowią dzieci.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Watykanu witają Państwa
1: Natalia Pieśniewska
0: i Wojciech Rogacin z sekcji polskiej Watykan News. Zapraszamy serdecznie na modlitwę wspólnie z Leonem XIV, południową modlitwę Anioł Pański z placu Świętego Piotra. Za chwilę Ojciec Święty pojawi się w oknie Pałacu Apostolskiego, by razem z wiernymi zgromadzonymi na placu, a także przed odbiornikami, przed ekranami, razem z Państwem i z nami modlić się tą modlitwą, a wcześniej Ojciec Święty wygłosi rozważanie. Ta modlitwa Anioł Pański, ta niedziela przypada tuż po zakończonej wczoraj wieczorem wizycie duszpasterskiej Leona XIV w Pawii i w Sant'Angelo Lodigiano, gdzie papież w Pawii nawiedził relikwie swego duchowego ojca, świętego Augustyna, a w Sant'Angelo Lodigiano relikwie pierwszej amerykańskiej świętej Franciszki Cabrini. Była to okazja ze strony papieża, aby wezwać Kościół do skupienia się na tym, co jest, jak powiedział papież, istotą jego misji, czyli ewangelizacji, czyli na głoszeniu Chrystusa. Zachęcić też do budowy cywilizacji pokoju. Jak papież mówił w Pawii do młodych ludzi, pokój powinniśmy i możemy i musimy budować wszyscy, każdy od siebie, poczynając w ten sposób, aby nie głosić słów nienawiści, aby nie rzucać obelg pod adresem innych, aby nie stosować przemocy. W ten sposób każdy z nas może przyczyniać się do budowy cywilizacji pokoju. Ojciec Święty też przypomniał postać świętej Franciszki Cabrini, pierwszej amerykańskiej świętej, która zajmowała się w Ameryce imigrantami przybywającymi z Włoch. I papież mówił, że to właśnie jej duchowość oparta na miłości do Najświętszego Serca Jezusa ukształtowała w niej tę wrażliwość na potrzeby drugiego, co zaowocowało wielkimi dziełami świętej właśnie wobec tych najbardziej potrzebujących. A dzisiaj już widzimy wiele tysięcy osób zgromadzonych na placu Świętego Piotra, chociaż w Rzymie już się rozpoczęły silne upały. Ludzie oczekują na pojawienie się papieża, na wysłuchanie rozważania i na wspólną modlitwę z Ojcem Świętym. Są też oczywiście licznie przybyli Polacy. I za chwilę Leon XIV pojawi się w oknie Pałacu Apostolskiego, aby modlić się tu wspólnie z zebranymi. Już papież pojawił się w oknie Pałacu Apostolskiego.
1: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. W Ewangelii z dzisiejszej liturgii Jezus, posyłając uczniów na misję, kieruje do nich między innymi takie wezwanie. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
0: Zestawia to, czego słuchamy na ucho, to znaczy w skrytości serca, z tym, co mamy głosić wszystkim. Pamiętając, że głoszenie Ewangelii jest przede wszystkim dzieleniem się osobistym, wyjątkowym dla każdego spotkaniem z Nim.
1: Siła apostolatu bowiem, niezależnie od metod i narzędzi, opiera się na działaniu Ducha Świętego w nas i na autentyczności naszej odpowiedzi. Święty Tomasz z Akwinu mówił o przekazywaniu innym owoców kontemplacji.
0: Nie należy jednak sądzić, jakoby kontemplacja była doświadczeniem zastrzeżonym, zarezerwowanym dla niektórych świętych albo dla mnichów i pustelników. Wszyscy możemy kontemplować, starając się zachowywać pośród zajęć naszych dni chwile wyciszenia, w których stajemy w milczeniu przed Bogiem, aby słuchać Jego głosu, powierzać Mu nasze radości i nasze troski oraz przeglądać wraz z Nim nasze życie. To sprawia, że jesteśmy coraz bardziej osobami wiary mocnej i świadomej, a w konsekwencji wiarygodnymi i wolnymi apostołami, mężczyznami i kobietami potrafiącymi odbijać światło Ewangelii w każdym środowisku i w każdej sytuacji życia oraz dawać o niej świadectwo także tam, gdzie jej wartość nie jest rozumiana bądź akceptowana.
1: Święty Mateusz, autor fragmentu biblijnego, do którego się odnosimy, pisał dla wspólnot nie mających łatwego życia. Musiały mierzyć się z wrogością i prześladowaniami. Podobnie jak wielu chrześcijan, również dzisiaj w różnych częściach świata. A bardzo silna była pokusa zniechęcenia albo ulegania zmęczeniu i lękowi.
0: Tak jak wtedy, tak i dziś, trudne jest dochowywanie wierności nauczaniu Jezusa i głoszenie Jego słowa, odpowiadanie na nienawiść miłością, na przemoc silniejszych łagodnością, na zniechęcenie wytrwałością. Dlatego trzeba, abyśmy zakorzenili naszą wiarę i naszą misję w silnej relacji z Nim. To daje nam siłę do niepoddawania się i ciągłego przekazywania wszystkim w każdych okolicznościach Jego orędzia nadziei, miłości i pokoju. Świat bardzo tego potrzebuje.
1: Niech Maryja Panna pomaga nam być uczniami, misjonarzami Pana Jezusa, każdemu zgodnie z Jego powołaniem.
2: Angelus Domini nuntiavit Mariae.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła się z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciało się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
2: Dominus vobiscum. Sed nomen Domini benedictum.
0: Pan z wami i z Duchem Twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: drodzy bracia i siostry, dzisiaj obchodzony był Światowy Dzień Uchodźcy, ustanowiony przez ONZ w 75. rocznicę podpisania konwencji dotyczącej statusu uchodźców, ustanowionej w celu ochrony osób prześladowanych i zmuszonych do opuszczenia swojej ojczyzny, domu, rodziny. To jest bardzo ważny instrument międzynarodowy, ustanowiony z odpowiedzialności narodów. Chodzi o to, aby ochronić wszystkich, którzy potrzebują, wszystkich uchodźców, którzy cierpią prześladowanie i potrzebują ochrony i bezpieczeństwa. Jest to kwestia pokoju i godności ludzkiej i daje nadzieję na przyszłość. Pozdrowienia dla przedstawicieli Międzynarodowego Dialogu Katolicko-Pentekostalnego.
2: Lex orandi, lex credendi is particularly relevant nowadays. Saluto con affetto tutti
1: voi, działają na rzecz dialogu między Kościołem Katolickim a Ruchem Zielonoświątkowym. Teraz papież pozdrawia wszystkich pielgrzymów zgromadzonych na placu Świętego Piotra z Rzymu oraz przybyłych z zagranicy.
2: Dirigendomi aos peregrinos che vieram do Brasil.
1: Papież pozdrawia szczególnie pielgrzymów z Brazylii w języku portugalskim. Papież wyraża wyrazy współczucia z powodu śmierci młodych koszykarzy, którzy zginęli w katastrofie drogowej w Brazylii, w stanie Ceará. Papież pozdrawia również młodzież, która przyjęła bierzmowanie z dwóch diecezji we Włoszech. A dla wszystkich życzy dobrej niedzieli. Niech żyje papież, wołają wierni zgromadzeni na placu Świętego Piotra. Zakończyła się modlitwa południowa Anioł Pański z Ojcem Świętym Leonem XIV. Papież mówił o potrzebie głoszenia Słowa Bożego przez każdego z nas, jak wskazał papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański, jest to po prostu dawanie świadectwa o własnym spotkaniu z Bogiem, o kontemplacji, dawaniu świadectwa własnej kontemplacji, do której powołani są nie tylko duchowni czy święci, ale także każdy z nas, każdy świecki. Ta kontemplacja to powierzanie w milczeniu Bogu swoich radości, trosk oraz pytanie o własne życie przed obliczem Boga. Ojciec Święty po modlitwie Anioł Pański pozdrowił, zaapelował również o wsparcie i przyjmowanie uchodźców z okazji obchodzonego wczoraj Światowego Dnia Uchodźcy. Pozdrowił przedstawicieli Międzynarodowego Dialogu Katolicko-Pentekostalnego, którzy działają na rzecz ekumenizmu i wyraził kondolencje po śmierci 7 młodych koszykarzy brazylijskich, którzy zginęli w wypadku autobusu w tym kraju.
3: Papież podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański apelował, aby odpowiadać na nienawiść miłością, na przemoc silniejszych łagodnością, na zniechęcenie wytrwałością. Świat tego bardzo potrzebuje, podkreśliło się świat.
1: Dziękujemy Państwu za modlitwę razem z nami i z papieżem, za wysłuchanie i oglądanie transmisji z tej modlitwy. Zapraszamy na kolejne transmisje w mediach Vatican News Polski. Żegnają się z Państwem
3: Natalia Pieśniewska
1: i Wojciech Rogacin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Każdy powinien głosić Ewangelię, powiedział Leon XIV przed modlitwą Anioł Pański. Ojciec Święty zaapelował o wsparcie tych, którzy są zmuszeni opuścić swoje ojczyzny, domy, rodziny. We Włoszech zorganizowano konferencję na temat nadania świętemu Janowi Pawłowi II tytułu patrona Europy. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Głoszenie Ewangelii jest przede wszystkim dzieleniem się doświadczeniem osobistego spotkania z Jezusem i przekazywaniem innym owoców kontemplacji, wskazał Leon XIV przed dzisiejszą modlitwą Anioł Pański. Dodał, że wszyscy możemy kontemplować, powierzając Bogu w milczeniu nasze radości i troski oraz przeglądać z Nim nasze życie. To sprawia, że jesteśmy coraz bardziej osobami wiary mocnej i świadomej, a w konsekwencji wiarygodnymi i wolnymi apostołami, mężczyznami i kobietami potrafiącymi odbijać światło Ewangelii w każdym środowisku i w każdej sytuacji życia oraz dawać o niej świadectwo także tam, gdzie jej wartość nie jest rozumiana bądź akceptowana. Papież dodał, że tak jak na początku chrześcijaństwa, tak i dziś trudne jest głoszenie słowa Chrystusa i odpowiadanie na nienawiść miłością, na przemoc łagodnością, a na zniechęcenie wytrwałością. Dlatego trzeba, abyśmy zakorzeniali naszą wiarę i naszą misję w silnej relacji z Nim. To daje nam siłę do niepoddawania się i ciągłego przekazywania wszystkim, w każdych okolicznościach, Jego orędzia nadziei, miłości i pokoju. Świat bardzo tego potrzebuje. Po modlitwie Anioł Pański Leon XIV przypomniał o obchodzonym dzień wcześniej Światowym Dniu Uchodźcy, a także o przypadającej w tym roku 75. rocznicy konwencji dotyczącej statusu uchodźców, powstałej w celu ochrony osób prześladowanych i zmuszanych do opuszczenia swojej ojczyzny, domu i rodziny.
2: Wyrażam nadzieję, że duch, który inspirował opracowanie tego ważnego instrumentu prawa międzynarodowego, nadal będzie oświecał sumienia osób odpowiedzialnych za losy narodów, powiedział papież. Nikt nie może odwracać wzroku od tych, którzy szukają ochrony i bezpieczeństwa. Zachęcam także wszystkich do przyjmowania osób będących ofiarami prześladowań, aby mogły żyć w pokoju i godności oraz patrzeć w przyszłość z nadzieją, dodał Ojciec Święty.
1: We włoskiej miejscowości Rocca Porena zorganizowano dzisiaj międzynarodową konferencję zatytułowaną Święty Jan Paweł II, kandydat na patrona Europy i doktora Kościoła. Podczas obrad wystąpili naukowcy m.in. z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Polskiej Akademii Nauk, Papieskiej Akademii na Rzecz Życia, a także przedstawiciele diecezji Spoleto-Norcia we Włoszech oraz z Sanktuarium Świętej Rity w Rocca Porena.
2: Ksiądz profesor Mirosław Sitarz, moderator ruchu Europa Christi, przedstawił zarys bogatej działalności Jana Pawła II, który, jak stwierdził, upoważnia do stwierdzenia, iż papież Polak był najwybitniejszym ustawodawcą w historii Kościoła Powszechnego i jest kandydatem do tego, aby Stolica Apostolska ogłosiła go patronem Europy i doktorem Kościoła Katolickiego.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Każdy powinien głosić Ewangelię, powiedział Leon XIV przed modlitwą Anioł Pański. Ojciec Święty zaapelował o wsparcie tych, którzy są zmuszeni opuścić swoje ojczyzny, domy, rodziny. We Włoszech zorganizowano konferencję na temat nadania świętemu Janowi Pawłowi II tytułu patrona Europy. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Głoszenie Ewangelii jest przede wszystkim dzieleniem się doświadczeniem osobistego spotkania z Jezusem i przekazywaniem innym owoców kontemplacji, wskazał Leon XIV przed dzisiejszą modlitwą Anioł Pański. Dodał, że wszyscy możemy kontemplować, powierzając Bogu w milczeniu nasze radości i troski oraz przeglądać z Nim nasze życie. To sprawia, że jesteśmy coraz bardziej osobami wiary mocnej i świadomej, a w konsekwencji wiarygodnymi i wolnymi apostołami, mężczyznami i kobietami potrafiącymi odbijać światło Ewangelii w każdym środowisku i w każdej sytuacji życia oraz dawać o niej świadectwo także tam, gdzie jej wartość nie jest rozumiana bądź akceptowana. Papież dodał, że tak jak na początku chrześcijaństwa, tak i dziś trudne jest głoszenie słowa Chrystusa i odpowiadanie na nienawiść miłością, na przemoc łagodnością, a na zniechęcenie wytrwałością. Dlatego trzeba, abyśmy zakorzeniali naszą wiarę i naszą misję w silnej relacji z Nim. To daje nam siłę do niepoddawania się i ciągłego przekazywania wszystkim, w każdych okolicznościach, Jego orędzia nadziei, miłości i pokoju. Świat bardzo tego potrzebuje. Po modlitwie Anioł Pański Leon XIV przypomniał o obchodzonym dzień wcześniej Światowym Dniu Uchodźcy, a także o przypadającej w tym roku 75. rocznicy konwencji dotyczącej statusu uchodźców, powstałej w celu ochrony osób prześladowanych i zmuszanych do opuszczenia swojej ojczyzny, domu i rodziny.
2: Wyrażam nadzieję, że duch, który inspirował opracowanie tego ważnego instrumentu prawa międzynarodowego, nadal będzie oświecał sumienia osób odpowiedzialnych za losy narodów, powiedział papież. Nikt nie może odwracać wzroku od tych, którzy szukają ochrony i bezpieczeństwa. Zachęcam także wszystkich do przyjmowania osób będących ofiarami prześladowań, aby mogły żyć w pokoju i godności oraz patrzeć w przyszłość z nadzieją, dodał Ojciec Święty.
1: We włoskiej miejscowości Rocca Porena zorganizowano dzisiaj międzynarodową konferencję zatytułowaną Święty Jan Paweł II, kandydat na patrona Europy i doktora Kościoła. Podczas obrad wystąpili naukowcy m.in. z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Polskiej Akademii Nauk, Papieskiej Akademii na Rzecz Życia, a także przedstawiciele diecezji Spoleto-Norcia we Włoszech oraz z Sanktuarium Świętej Rity w Rocca Porena.
2: Ksiądz profesor Mirosław Sitarz, moderator ruchu Europa Christi, przedstawił zarys bogatej działalności Jana Pawła II, który, jak stwierdził, upoważnia do stwierdzenia, iż papież Polak był najwybitniejszym ustawodawcą w historii Kościoła Powszechnego i jest kandydatem do tego, aby Stolica Apostolska ogłosiła go patronem Europy i doktorem Kościoła Katolickiego.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.